0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, kaj pa sedmi, to je pa res, ja.